Kenhau, kiriketarai, kidei de kiriketarai nan temane, nai nai nara, anzu to omane ka, to onai mai pain sian iwa, ne kanai.